0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: У Падляжском воеводстве стартовала новая адукационная профилактичная акция, присвеченная безопасности детей и молодежи на роварах, самокатах и роликах. У центре уваги новые правила, которые вводят обязак использования шлемов для особ до 16 годов. Менавіта на это робят акцент организаторы кампании. Подчас открытия акции маршалок Падляжского воеводства Лукаш Прокорым подкреслил, что головная мета инициативы – навучить детей безопасно користаться велостежками и иншими дорожными маршрутами.
2: Akcji Podlaskiem jeżdżę z kaskiem, broń w obrze, bez kasku. To jest akcja, w której też wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta, aby tłumaczyć naszym najmłodszym mieszkańcom, jak bezpiecznie poruszać się rowerami, hulajnogami na rolkach. Zwłaszcza też w kontekście ostatniej zmiany przepisów, gdzie do 16 roku jest już ustawowy obowiązek jazdy z kaskiem. Ja bardzo dziękuję przedstawicielom Policji, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białymstoku za to, że ta współpraca pozwala ten ciężar edukacji wziąć wspólnie na siebie. Potykamy się w szkole numer 12, gdzie właśnie dzieci z tej szkoły będą podczas spotkania z przedstawicielami policji, ośrodka ruchu drogowego, a także z rowerzystami, którzy będą pokazywali, jakie można robić wygibasy, jakie można robić akrobacje w sposób bezpieczny na rowerach. To wszystko ma uczyć naszych najmłodszych mieszkańców, aby w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia, ale także bezpiecznym dla innych uczestników ruchu, poruszali się po naszych ścieżkach rowerowych, których w naszym województwie jest bardzo dużo, a do takiej właśnie promocji wykorzystujemy nasze podlaskie zwierzęta.
3: Сябры маршалковской управы Падляжское водство Богдан Дыюка означил, что с приближением вакаций особливо важно помнить про отказность и клопот про власное здоровье, особливо для детей.
4: Важно есть, чтобы, помня о этой двумесячной вольности, задбать, однако, о свое безопасность. И тому служит наша акция, которую повелаем, которую развиваем, dzięki działalności Departamentu Rozwoju Turystyki, ale także dzisiaj istotne i ważne jest, aby wpajać młodym ludziom konieczność dla własnego zdrowia i życia noszenia kasków. Słyszymy nieraz i słyszeliśmy o wypadkach na trasach rowerowych z powodu nadmiernej prędkości, o wypadkach podczas jazdy hulajnogą. Ważne jest, aby ten kask ciągle był na głowie podczas poruszania się, bo tylko wówczas będziemy mogli czuć się bezpiecznie i ci korzystający z rowerów, hulajnog, ale i także piesi, którzy poruszają się nieraz wspólną ścieżką pieszo-rowerową. Zadbajmy o nasze bezpieczeństwo i młodych ludzi, i nas, dorosłych.
3: Намісник президента Беластока Томаш Клім підкреслив важливість щоденної звички носити шлем і розвиття городської велосипедкової інфраструктури.
5: В цій акції можуть учасничати білостоцькі, але не тільки білостоцькі школи. Акція дуже важна, щоголі в тим окресі, коли починається окрес вакаційний, коли всі наші потіхи будуть мати дуже вільного часу і невідповідно будуть спендзати його на ровері, на хулайнодзе, на ролках, на вродках і всіх інших можливих środках транспорту, привіджаних для дітей. Хочемо, щоб цей навик ношення каску, zabezpieczania się podczas jazdy rowerem był wypracowany i był czymś naturalnym, nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. A myślę, że jeżeli dzieci będą do tego przekonane, to dzieci będą edukować rodziców właśnie po to, żeby w sposób naturalny przypominać im o tym, żeby te kaski nakładać. Także apelujemy do wszystkich o to, żeby przestrzegali przepisów, o to, żeby te kaski zostały nakładane, żeby w sposób bezpieczny i uważny jeździć po białostockich ścieżkach rowerowych, a tu przypomnijmy, w samym Białymstoku to są 173 km ścieżek rowerowych, z czego w tym roku budujemy prawie 9 km nowych ścieżek rowerowych, więc jest gdzie tego roweru używać. Mam nadzieję, że wakacje będą bezpieczne i wszystkie dzieci bezpiecznie wrócą do szkół 1 września.
1: Особное место на пресс-конференции заняла презентация махчимостей велотуризма в регионе. Были представлены карты и доведники на наибольш популярные маршруты, у тем лику по велошляху Гринвело, подляжским буслиным шляху и маршрутах вокруг Вигерского национального парка.

0: Informacja, muzyka, kultura.
1: Nabliżajem się do czerwowego wypusku nowinał. U tym dni z racja i to już buduć apośnija, ale Władimir Lapcewicz dziażuryć dalej i będzie donosić do was nowe informacji. A u tych już najbliższych na dźwię chcę zwrócić waszą uwagę. 75-godową mińczanku osudzili za zamach na sadziejniczanie ekstremizmu. No i jeszcze jedna. Babior pakinął Kobryncał bez internetu. Rozwidcio tychże nawinał i jeszcze inszyja użo praz 6 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja.

ledwie trwać jak martwy dzień. Chcę mieć wszystko albo nic, nie będę żyć na ból. Zmieniam ten kiepski film na piach spod kół. Żadna korzyść zyskać świat, a duże stracić, więc ruszam stąd jeszcze dziś.